Okay, taktumit, taku rima nangitunik, taku rauksima villikiang, ila inuit taku roya kataksimang mata, jigingitunik, kumangnita kurima nangitunik, koperonik, tingmanilunit, nerjutinik, taku rauksiman nerovilluni, adjungitumik, onikarun natter to sitavunga 1-888-896-4135. Ovaruni 9796151. Kara yo kakto inova aka e ni tautimik ni lakti tinakata.